0: Wygranie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Coraz dłuższe dni.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

0: Moje Radio 24.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami każdy chce brać.

0: Mój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka.
0: Słuchasz
3: Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Obrońca Marcina Romanowskiego potwierdził złożenie przez niego wniosku o wydanie listu żelaznego oraz oświadczenia o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej. Zapowiedziano również wystąpienie o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego poinformowała, że pismo zostało nadane w Tyraspolu na terenie Naddniestrza i dotyczyło wniosku o list żelazny. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W wiadomościach zagranicznych Caroline Leavitt odejdzie ze stanowiska rzeczniczki Białego Domu przed końcem miesiąca z powodów rodzinnych. Donald Trump podziękował jej za dotychczasową pracę i zapowiedział, że pozostanie jego zewnętrzną doradczynią oraz głosem w Partii Republikańskiej. Nie podano jeszcze informacji, kto zastąpi Leavitt, która pozostaje zdecydowaną orędowniczką ruchu MAGA i Partii Republikańskiej. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszą obecnie suche warunki oraz słaby wiatr. W Warszawie odnotowano 14 stopni Celsjusza, natomiast w Krakowie i Poznaniu termometry wskazują 10 stopni. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 11 i 12 stopni. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie przy 8 stopniach Celsjusza występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1030 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Dzień dobry, minęła godzina 6, rozpoczynamy poranny program w Moje Radio 24. Podwójne espresso przyda się i mnie, i wam. Maciek Chorzowski, zapraszam.

Miałem rano wstać, zrobić jogę, pobiegać, siedzę i przewijam telefon, i przewijam telefon, i przewijam telefon. No tak jest czasami, że nic się człowiekowi nie chce, ale musi. Bez żadnego zmuszania namawiam do wstawania. To jest moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa, w kierunku do Korczowej trwa remont nawierzchni. Wprowadzono zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych. Samochody osobowe mogą poruszać się po jezdni lewej w obu kierunkach. Jednak obowiązuje ograniczenie prędkości od 40 do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S1 w rejonie Dąbrowy Górniczej prowadzone są roboty geologiczne, co powoduje zajęcie awaryjnego pasa ruchu na jezdni lewej w kierunku Pyrzyc. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Wpadnijcie na naszego YouTube'a posłuchać i pooglądać audycji Moje Radio 24. Zapraszam bardzo serdecznie, zapraszam także do dyskusji w komentarzach. Słuchasz Moje Radio 24.

tosty na śniadanie. Szybko, nawet ponoć zdrowo. Tylko, że mój toster ma tylko dwie funkcje. Albo piecze chleb na biało, albo piecze chleb na czarno. Może zrezygnować z tosta i tradycyjną, polską, normalną kanapkę?

suchej aury i słabego wiatru. W Warszawie temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie oraz Zgorzu odnotowano 12 stopni. W pozostałych regionach termometry wskazują wartości między 10 a 11 stopni. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie przy 8 stopniach występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1030 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
3: Twój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Trzęsienie ziemi w Kolumbii spowodowało śmierć 265 osób, a kolejne 496 zostało uznanych za zaginionych. Głównym celem działań ratunkowych jest obecnie odnalezienie ocalałych. Prezydent Abelardo de la Espriella zapowiedział wsparcie dla poszkodowanych. W Kolumbii ogłoszono 3 dni żałoby narodowej oraz stan wyjątkowy w gospodarce. W departamencie Hoco oficjalnie zakończono akcję poszukiwaczo-ratunkowe, a priorytetem stała się teraz pomoc dla ocalałych. W kraju obrońca Marcina Romanowskiego potwierdził złożenie przez niego wniosku o wydanie listu żelaznego oraz oświadczenia o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej. Zapowiedział również wystąpienie o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego poinformowała, że pismo zostało nadane w Tyraspolu na terenie Naddniestrza i dotyczyło wniosku o list żelazny. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszy obecnie sucha aura oraz słaby wiatr. W Warszawie odnotowano 14 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku i Gorzu termometry wskazują 12 stopni. W Krakowie temperatura wynosi 11 stopni, a w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu jest 10 stopni Celsjusza. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie przy 8 stopniach występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1030 hektopaskali.

Jak to było z tymi zakonnicami, co jedna do drugiej mówi, że chyba siostra wstała lewą nogą, bo założyła pantofle proboszcza? No, bywa i tak, bywa, że wstajemy lewą nogą. Najważniejsze, żeby potem uśmiechnąć się trochę do siebie, popatrzeć na ten dzień i będzie dobrze. Pomoże muzyka w Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w rejonie MOP Mszana Południe występuje czasowe zamknięcie wjazdu na teren strefy serwisowej oraz zwężenie jezdni w kierunku Łodzi. Na drodze ekspresowej S5 między węzłem Trzebnica a MOP Wisznia Mała nastąpiło zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Na autostradzie A2 na odcinku od węzła Siedlce Wschód do węzła Łukowisko prowadzone są badania laboratoryjne jezdni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Check this out. Twój głos. Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.

Pieczywo. Białe pieczywo, ciemne pieczywo stostowane, albo jak u mnie w tosterze, pieczywo czarne. Niezbyt zdrowe. Zresztą czytałem gdzieś, że białe pieczywo należałoby odstawić. A co jak ktoś ma tak jak ja i po prostu lubi białe pieczywo? A jaki jest wasz ulubiony rodzaj chleba? Dajcie znać na naszym Facebooku, na Moje Radio 24.

musisz jechać w podróż dzisiaj rano, no to trzeba zatankować. Idziesz na stację, tankowałeś, już teraz będziesz chciał płacić, a tutaj tak, jeden pan hot doga, druga pani zapiekankę, trzecia pięć kaw, jakby się zmówili i wszystko przeciwko tobie. Znasz to? Ja znam. I to aż bardzo dobrze. I jeszcze raz, życzę wam, żeby takie sytuacje dzisiaj przynajmniej nie miały miejsca. I niech uspokaja muzyka w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju może liczyć na suche warunki oraz słaby wiatr. W Warszawie odnotowano 14 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku i Gorzu termometry wskazują 12 stopni. Na zachodzie i w centrum Polski, w okolicach Szczecina, Poznania oraz Wrocławia temperatura wynosi 10 stopni. Kraków może liczyć na 11 stopni, a Rzeszów na 9 stopni Celsjusza. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie przy temperaturze 8 stopni odnotowano lekki deszcz. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1030 hektopaskali.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Trzęsienie ziemi w Kolumbii spowodowało śmierć 265 osób, a kolejne 496 zostało uznanych za zaginionych. Głównym celem działań ratunkowych jest obecnie odnalezienie ocalałych. Prezydent Abelardo de la Espriella zapowiedział wsparcie dla poszkodowanych. W Kolumbii ogłoszono 3 dni żałoby narodowej oraz stan wyjątkowy w gospodarce. W departamencie Hoco oficjalnie zakończono akcję poszukiwaczo-ratunkowe, a priorytetem stała się teraz pomoc dla ocalałych. W kraju obrońca Marcina Romanowskiego potwierdził złożenie przez niego wniosku o wydanie listu żelaznego oraz oświadczenia o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej. Zapowiedział również wystąpienie o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego poinformowała, że pismo zostało nadane w Tyraspolu na terenie Naddniestrza i dotyczyło wniosku o list żelazny. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszy obecnie sucha aura i słaby wiatr. W Gdańsku, Szczecinie oraz Wrocławiu termometry wskazują 12 stopni Celsjusza. Nieco cieplej jest w Poznaniu i Gorzowie, gdzie odnotowano 14 stopni. Stolica kraju, Warszawa, jest najcieplejszym punktem z 16 stopniami Celsjusza i umiarkowanym wiatrem. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi 13 stopni. Wyjątkiem od ogólnej sytuacji jest Suwałki, gdzie występuje obecnie lekki deszcz przy 12 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1030 hektopaskali.

8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

Jajka są bardzo popularnym patentem śniadaniowym i każdy ten patent ma chyba we własnej wersji. Jedni jajecznice, inni sadzone, jeszcze inni po wiedeńsku, cokolwiek by to nie miało oznaczać. A właśnie, może ktoś mnie oświeci na naszym radiowym Facebooku. Co to są te jajka?

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Katowic na obiekcie mostowym trwa wymiana nawierzchni. Zajęty jest prawy pas ruchu. Jezdnia lewa pozostaje przejezdna w kierunku Wrocławia. Na drodze ekspresowej S7 między węzłem Rączki a węzłem Waplewo wyłączony jest prawy pas ruchu w kierunku Gdańska z powodu wymiany warstwy ścieralnej. Na drodze krajowej DUK-26 na przejściu granicznym Krajnik – Dolny Szwed mogą występować zatory spowodowane kontrolami granicznymi. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Praca przy biurku potrafi zmęczyć bardziej niż fizyczna robota. Siedzisz, patrzysz w ekran, no niby nic wielkiego, a jednak energia spada. Dlatego dobrze mieć coś, co cię podtrzyma. A muzyka w moje Radio 24 potrafi działać lepiej niż kolejna kawa.

Wstaniesz rano, za oknem jeszcze dosyć ciemno, szaro, tak jakoś to słońce nie może się przebić. Takie poranki też bywają. Mnie życie ratuje dobra muzyka. I o taką się staram codziennie od 6 do 10 w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Gdańsku odnotowujemy 14 stopni Celsjusza przy suchej aurze. W Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Krakowie temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza. Stolica Polski, Warszawa, może liczyć się z 17 stopniami i umiarkowanym wiatrem. Podobnie w Rzeszowie termometr wskazuje 17 stopni Celsjusza. W Suwałkach występuje lekki deszcz przy temperaturze 16 stopni.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza wyraziła wątpliwości co do wiarygodności informacji przekazywanych przez Izrael dotyczących planowanego przez Iran ataku na Donalda Trumpa. Mimo sceptycyzmu agencji, Służba Ochrony Prezydenta podjęła decyzję o przeprowadzeniu tajnej operacji ewakuacyjnej w Turcji po szczycie NATO, wykorzystując do tego inny samolot niż standardowy Air Force One. Niektórzy urzędnicy sugerują, że raporty od Izraela mogły mieć na celu wymuszenie zmian w decyzjach prezydenta oraz polityce Stanów Zjednoczonych w regionie. W kraju badanie opinii publicystycznych dla portalu Onet wykazało, że blisko 2/3 Polaków nie popiera powrotu Andrzeja Dudy do czynnej polityki. W grupie wiekowej od 35 do 49 lat, w której sympatia wobec byłego prezydenta jest najwyższa, tylko 26,3% respondentów popiera jego powrót, podczas gdy 53,3% są przeciwne. Sondaż przeprowadzony w sierpniu 2026 roku plasuje Andrzeja Dudę na 5. miejscu w rankingu prezydentów po 1989 roku. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Gdańsku odnotowujemy 14 stopni Celsjusza przy suchej aurze. W Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Krakowie temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza. Stolica Polski, Warszawa, może liczyć się z 17 stopniami i umiarkowanym wiatrem. Podobnie w Rzeszowie termometr wskazuje 17 stopni Celsjusza. W Suwałkach występuje lekki deszcz przy temperaturze 16 stopni.

Po 9:00 poranny pośpiech, ale wyłączmy go na chwilę, zwłaszcza ci z was, którzy mają na drugą zmianę, albo po prostu mają dzisiaj wolne, czego serdecznie i z całego serca zazdroszczę.

Wstajemy rano, otwieramy lodówkę, wita nas światło. I to wszystko, bo na co byśmy nie spojrzeli, tutaj nie ma nic do jedzenia. Chociaż jest. Też tak macie? Mnie się zdarza. Moje Radio 24, na szczęście mamy pełno muzyki.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Katowic, na drodze DEK86 przy węźle Murkowska, trwa wymiana nawierzchni. W związku z pracami zajęty jest prawy pas ruchu w kierunku Tychów. Na drodze ekspresowej S17, na obwodnicy Garwolina w kierunku Lublina, prowadzone są roboty remontowe, przez co zajęty jest pas wolny. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Mówi Himmel Jadwiga, styrta jest podpalona i styrta już prawie się dopala.
2: Moje radio 24.

wieczorem pora relaksu, ale nie do końca. Nie pora na usypianie, pora na pościelowe, czyli piosenki do kochania. Takie ulubione, ale też takie, które pozwolą wam się i poprzytulać, i pomyśleć, a może zrobić coś bardziej grzesznego? Zapraszam na 23.

Wstajesz rano, prostujesz kości, a tutaj cyk, coś pyknęło w krzyżu, coś strzeliło w barku, lewa ręka jakby nie chciała działać. Zwłaszcza u tych w moim wieku. Ci to na pewno znają to uczucie i wiedzą, o czym mówię. Rozciągamy się, rozciągamy i wstajemy. To jest poranny program w Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszy dziś sucha aura oraz słaby wiatr. W Gdańsku termometr wskazuje 14 stopni Celsjusza, natomiast w Warszawie odnotowano 17 stopni przy umiarkowanym wietrze. Na południowym wschodzie, w Rzeszowie, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza. Wyjątkiem od suchej pogody są Suwałki, gdzie występuje lekki deszcz przy temperaturze 16 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1030 hektopaskali.

No, już po 10:00, czas chyba na drugą kawę, a może jakieś spóźnione śniadanie. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale nie podają dokładnych godzin, kiedy je jeść trzeba. Ja chyba trochę jednak zgłodniałem.

Serdeczne pozdrowienia dla moich rodziców z okazji 47. rocznicy ślubu. Życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Pozdrawiam serdecznie, córka Dorota.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł ton.
2: Rok, godzina.
7: Mój tylko

0: Rock. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: W polskiej polityce pojawiły się głosy o potencjalnym rozpadzie partii Prawo i Sprawiedliwość, co mogłoby wpłynąć na sytuację Donalda Tuska. Debata obejmuje również kwestie polaryzacji oraz milczenia biskupów w kontekście podziału między dwiema Polskami. W wiadomościach międzynarodowych Japonia wyraziła sprzeciw wobec wizyty Władimira Putina na wyspie Ituru, którą uważa za część swojego terytorium. Miejscowość japońskie władze rozpoczęły analizę intencji Rosji w związku z tym wydarzeniem. Miejscowość wizyta nastąpiła dzień po manewrach wojskowych Korei Północnej. Napięcia między Rosją a Japonią wynikają zarówno ze sporów o wyspy, jak i stanowiska Japonii wobec inwazji na Ukrainę oraz nałożonych sankcji. Moskwa argumentuje swoje prawo do wysp na podstawie dokumentów międzynarodowych. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski cieszy się obecnie suchą aurą. W Warszawie, Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują 19 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 16 i 18 stopni. Jedynie w Suwałkach odnotowano lekki deszcz przy temperaturze 17 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1030 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

już po 10:00, czas chyba na drugą kawę, a może jakieś spóźnione śniadanie. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale nie podają dokładnych godzin, kiedy je jeść trzeba. Ja chyba trochę jednak zgłodniałem.

kawa, płynny spokój w kubku, który sprawia, że reszta ludzkości staje się jako tako znośna. Jeśli macie swoją ulubioną kawiarnię, to zazdroszczę. Ja dzisiaj mam spotkanie z ekspresem, który wciąż potrzebuje odkamienienia. Życie to sztuka wyboru. Słuchajmy dalej. Moje Radio 24.

Pozdrów bliskich albo znajomych z miasta. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz kawałek do zagrania w moje radio 24. 22 602 0068.

Kolejna kawa i dalej to samo tempo. Jakby nie chciało wzrosnąć, to może problem nie jest w kawie. Spróbuj zmienić soundtrack, a my się tym zajmiemy. Zostań z Moje Radio 24.

Zapraszam serdecznie do obserwowania nas na Facebooku oraz do odwiedzenia naszego YouTube'a Moje Radio 24. Tam archiwalne oraz obecne programy, które można usłyszeć na naszej antenie, zapowiedzi oraz informacje o tym, co już wkrótce nadchodzi. To na Facebooku i na YouTubie wystarczy wpisać Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Sytuacja polityczna związana z decyzją Mariusza Morawieckiego wywołała zdziwienie i chora szetyny. Polityk stwierdził, że trudno mu uwierzyć w wybór właśnie tego momentu na odejście i wskazał, że były premier miał szansę na wykonanie ważnego gestu przed końcem bieżącej koniunktury. W Stanach Zjednoczonych demokraci w Kongresie żądają wyjaśnień dotyczących warunków panujących na lotniskowcu US Abraham Lincoln. Senatorowie domagają się reakcji Pentagonu po doniesieniach o problemach z żywnością, instalacjami oraz zdrowiem psychicznym załogi. Okręt nie zawinął do portu od ponad 200 dni. Pentagon i marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych oficjalnie zaprzeczają jednak relacjom o skrajnym wyczerpaniu psychicznym żołnierzy na pokładzie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie panują suche warunki. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju oraz na zachodzie odnotowujemy 20 i 21 stopni. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują 21 stopni Celsjusza. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie obecnie występuje lekki deszcz przy temperaturze 19 stopni.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Sytuacja polityczna związana z decyzją Mariusza Morawieckiego wywołała zdziwienie i chora szetyny. Polityk stwierdził, że trudno mu uwierzyć w wybór właśnie tego momentu na odejście i wskazał, że były premier miał szansę na wykonanie ważnego gestu przed końcem bieżącej koniunktury. W Stanach Zjednoczonych demokraci w Kongresie żądają wyjaśnień dotyczących warunków panujących na lotniskowcu US Abraham Lincoln. Senatorowie domagają się reakcji Pentagonu po doniesieniach o problemach z żywnością, instalacjami oraz zdrowiem psychicznym załogi. Okręt nie zawinął do portu od ponad 200 dni. Pentagon i Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych oficjalnie zaprzeczają jednak relacjom o skrajnym wyczerpaniu psychicznym żołnierzy na pokładzie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy ciśnienie 1030 hektopaskali. Na północy kraju, w Gdańsku, temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza. W Szczecinie oraz Rzeszowie termometry wskazują 23 stopnie. W centralnej i południowej części kraju temperatury wahają się od 21 do 22 stopni. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie przy temperaturze 20 stopni odnotowano lekki deszcz.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 12, tu moje Radio 24. Jeżeli 12, to polskie hity na naszej antenie. Posłuchajmy.

wszystko kręci się jak pozytywka. W kółko, ta sama melodia.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zmieniamy perspektywę i lecimy nad zachodnie krańce regionu, tam gdzie Lasy Przysuskie gęstnieją, a horyzont zamyka dolina rzeki Drzewiczki. Z wysokości wyraźnie widać, jak siatka pól i zielonych masywów układa się w spokojny, harmonijny wzór, w którego sercu drzemie Rusinów. Naszą uwagę od razu przyciąga geometryczny porządek ukryty w starodrzewie. To zespół pałacowo-parkowy, perła XVIII-wiecznej architektury, która z góry wygląda jak elegancki salon przeniesiony wprost na mazowiecką wieś. Schodzimy niżej, nad dach pałacu Urszuli z Morsztynów Dębińskiej. Widzimy charakterystyczny mansardowy dach i białe elewacje lśniące w słońcu na tle soczystej zieleni parku. Projekt królewskiego architekta Ferdynanda Naxa przetrwał tu niemal w nienaruszonej formie, przypominając o czasach, gdy Rusinów tętnił życiem wyższych sfer. Lecąc nad ryzalitem pałacu, niemal dotykamy wzrokiem kartusza z herbami Rawicz i Leliwa. To zapisana w kamieniu historia rodu, który ukształtował to miejsce. Dzisiejszy park, choć spokojniejszy niż 2 stulecia temu, wciąż zachowuje ducha dawnych rezydencji. Drzewa zdają się tu szeptać opowieść o starościnie wolbromskiej i jej gościach. Przenosimy się nad wieżę kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Strzelista sylwetka świątyni dominuje nad okolicą, wyznaczając pionową oś całego Rusinowa. Z góry widać, jak czerwień cegły i rytm neogotyckich łuków przecinają błękit nieba. To tutaj bije duchowe serce gminy, a surowa architektura kościoła kontrastuje z lekką, barokowo-klasycystyczną formą pałacu. Pod nami Drzewiczka, meandrująca na obrzeżach miejscowości. Z lotu ptaka przypomina srebrną nić rzuconą wśród łąk. To jej wody od wieków dawały życie i wyznaczały granice posiadłości. Wzdłuż jej brzegów czas zwalnia jeszcze bardziej. Tutaj natura nie musi się z nikim ścigać. Rusinów to miejsce, w którym wielka historia spotyka się z sielską codziennością. Z jednej strony magnacka elegancja i herby wplecione w kamienne detale, z drugiej szum starych dębów i spokój rzeki płynącej własnym rytmem. Mazowsze dyskretne, dostojne i wciąż czekające na odkrycie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Moim

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. W Zabrzu doszło do głośnego incydentu związanego z agresją na kibicach piłkarskich. Od 50 do 100 pseudokibiców zaatakowało pizzerię, w której przebywali zwolennicy węgierskiego klubu Ferencváros. Na miejsce wezwano 70 funkcjonariuszy policji, jednak napastnicy zdążyli uciec przed przyjazdem służb i nie zostali schwytani. Jedyną osobą poszkodowaną był węgierski kibic, który złamał nogę podczas próby przeskoczenia przez płot. W wiadomościach międzynarodowych władze Grenlandii nakazały amerykańskiej firmie Greenland Energy zmianę planów dotyczących odwiertów naftowych, odmawiając wydania pozwolenia na rozpoczęcie prac. Opóźnienie projektu wynika z nieukończenia wymaganego procesu regulacyjnego oraz obaw o negatywny wpływ inwestycji na środowisko i lokalną społeczność. Po ogłoszeniu decyzji akcje Greenland Energy znacząco spadły, mimo wcześniejszych zapewnień ambasadora Trumpa o szybkim rozpoczęciu wydobycia. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na większości obszarów Polski panuje obecnie sucha aura. W Szczecinie termometry wskazują 24 stopnie Celsjusza, natomiast w Gdańsku odnotowano 20 stopni. W centralnej części kraju oraz na południu panin. W Warszawie, Poznaniu i Krakowie temperatura utrzymuje się w granicach 22 do 23 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest północny wschód. W Suwałkach występuje lekki deszcz przy temperaturze 21 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi 1029 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

już 13. 13 u nas to taki czas, że otwieramy nasz numer telefoniczny 22 602 0068. Zadzwoń, nagraj się, wybierz piosenkę, a ja zadbam o to, żeby pojawiła się na naszej antenie tak szybko, jak się da, razem z twoją dedykacją. Maciek Chorzowski, zapraszam do czwartej.

Moje Radio 24 to nie tylko playlista, to miks dźwięku, słowa i ludzi. Czasem się zgadzamy, a czasem nie. Ale to właśnie sprawia, że jest ciekawie, bo radio bez emocji to tylko tło.

Pozdrów znajomych, rodzinę albo jedną ważną osobę. Dzwoń 22 602 0068 i dorzuć do tego swój kawałek. Jeszcze raz 22 602 0068.

No właśnie, weekend był, za chwilę następny. Niektórzy planują góry, inni wypad do spa, a ja planuję zawziętą walkę z kanapą i serialem, którego nie widziałem od 2 sezonów. To się nawet tak ładnie nazywa w języku obcym binge watching. Kto wygrywa w kategorii największy leniuch? No napiszcie nam na Messengerze albo na Facebooku. No a teraz...

Dzisiaj o 23:00 zaczynamy pościelowe piosenki najpiękniejsze na świecie. Trochę wielkich koncertowych hitów, trochę ballad przytulanek, trochę muzyki, która daje do myślenia sercem. Zapraszam o 11:00.

Schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, oto serwis informacyjny. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ocenił jako błąd ograniczanie działań Prokuratury Europejskiej w sprawie posła Wojciecha Króla. Choć wniosek został złożony właściwie, Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu parlamentarzysty, lecz nie wyraził zgody na jego zatrzymanie oraz zastosowanie tymczasowego aresztu. Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Europejską dotyczy podejrzeń oszustwa i korupcji w związku z modernizacją infrastruktury tramwajowej. W kolejnych doniesieniach dotyczących służb specjalnych kwestie awansów stały się elementem konfliktu między prezydentem a polskimi strukturami bezpieczeństwa. Szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wojskowej oraz Służb Wywiadu Wojski posiadają stopień pułkownika, podczas gdy jedynie szef Służby Kontrwywiadu Wojski jest generałem miejscowość mimo złożenia wniosków o awans dla wyżej wymienionych dowódców. Karol Nawrocki nie podpisał nominacji. Brak decyzji w sprawie awansów stał się istotnym elementem konfliktu prezydenta z polskimi służbami specjalnymi. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski panują obecnie suche warunki i przyjemne temperatury. Na północy, w Gdańsku, odnotowano 20 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie termometr pokazuje 24 stopnie. W centralnej części kraju oraz na południu, w miastach takich jak Warszawa, Poznań, Wrocław i Kraków, temperatura oscyluje między 22 a 23 stopniami. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie występuje lekki deszcz przy temperaturze 21 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1029 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Jak zawsze po 14, ciąg dalszy waszych pozdrowień, dedykacji i muzycznych wyborów. To wy decydujecie o tym, co teraz grać będziemy. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę.

Każdego dnia o 21:00 pokazujemy wam historię nie jednej piosenki. Wyciągamy smaczki, fakty, ciekawostki, o których być może jeszcze nie wiecie. Po prostu piosenki z duszą. Codziennie o 21:00.

0: nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Coraz dłuższe dni.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeśli ktoś ci powiedział zrób to na szybko, to znaczy, że sam nie ma pojęcia, ile to zajmie. Zresztą często sami nie mamy pojęcia, ile coś nam zajmie. Przynajmniej mamy coś sensownego w tle. Muzykę w moje Radio 24.

Pozdrów ekipę z pracy albo kogoś z trasy. Zadzwoń 22 602 0068 i dorzuć do tego muzykę. Przez duże mu 22 602 0068.

0: szczęścia. Uśmiechem od ducha chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.
1: Ale
0: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.

Daj znać, co u ciebie i komu grasz. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz piosenkę. 22 602 0068.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Sytuacja w polskiej polityce budzi spore kontrowersje po komentarzach dotyczących odmowy zatrzymania posła Króla. W kontekście tej decyzji padły słowa o tym, że poseł posiada zbyt wiele informacji. Prezydent jest krytykowany za zwlekanie z podjęciem kluczowej decyzji, co spotkało się z zaskoczeniem ze strony sojuszników. Wewnątrz Koalicji Obywatelskiej trwają rozmowy na temat wyboru najlepszego kandydata na premiera po przegranej Donalda Tuska w wewnętrznych rozgrywkach z ministrem. Na arenie międzynarodowej Dmitrij Miedwiediew zagroził Japonii dotkliwymi konsekwencjami w odpowiedzi na krytykę wizyty Władimira Putina na Kurylach. Przyjazd rosyjskiego prezydenta na wyspę Iturup wywołał stanowczą reakcję premiera Takaichi oraz japońskiego ministra spraw zagranicznych. Strona japońska uznała działania Rosji za niedopuszczalne, podkreślając jednocześnie, że cztery wyspy stanowią terytorium Japonii zgodnie z historią i prawem międzynarodowym. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski panują obecnie suche warunki, a temperatury wahają się od 22 do 25 stopni Celsjusza. Takie wartości odnotowano w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie. W centrum i na południu kraju, w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, termometry wskazują między 24 a 25 stopni. W Warszawie temperatura wynosi 22 stopnie. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie przy temperaturze 22 stopni występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie atmosferyczne w całym kraju wynosi 1029 hektopaskali.

0: moje Radio 24.
1: Po 15 w moje Radio 24 kolejna godzina waszych pozdrowień i dedykacji. Zadzwoń i nagraj się, wybierz też piosenkę 22 602 0068.

kilka słów od ciebie i leci kawałek na naszej antenie. 22 602 0068. Działaj teraz. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

Jeśli masz coś ważnego do powiedzenia, to 22 602 0068. Powiedz to w radiu i dorzuć kawałek. 22 602 0068.

Schody zamiast windy. Taka rada dla zdrowia. Tylko nikt nie wspomniał, że po tych schodach trzeba potem jeszcze wejść, a nie tylko o nich myśleć. Jak tam wasze postanowienia bycia fit? Bo moje utknęło gdzieś między kanapą

Moje Radio 24 od 23 do 1 w nocy pościelowe, czyli piosenki trochę spokojniejsze, jednak nie usypiające. Takie, przy których można zdecydowanie bardzo dobrze odpocząć. Zapraszam wieczorem o 11.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Sytuacja w polskiej polityce budzi spore kontrowersje po komentarzach dotyczących odmowy zatrzymania posła Króla. W kontekście tej decyzji padły słowa o tym, że poseł posiada zbyt wiele informacji. Prezydent jest krytykowany za zwlekanie z podjęciem kluczowej decyzji, co spotkało się z zaskoczeniem ze strony sojuszników. Wewnątrz Koalicji Obywatelskiej trwają rozmowy na temat wyboru najlepszego kandydata na premiera po przegranej Donalda Tuska w wewnętrznych rozgrywkach z ministrem. Na arenie międzynarodowej Dmitrij Miedwiediew zagroził Japonii dotkliwymi konsekwencjami w odpowiedzi na krytykę wizyty Władimira Putina na Kurylach. Przyjazd rosyjskiego prezydenta na wyspę Iturup wywołał stanowczą reakcję premiera Takaichi oraz japońskiego ministra spraw zagranicznych. Strona japońska uznała działania Rosji za niedopuszczalne, podkreślając jednocześnie, że cztery wyspy stanowią terytorium Japonii zgodnie z historią i prawem międzynarodowym. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski cieszy się obecnie suchą aurą i umiarkowanym wiatrem. Najwyższe temperatury, sięgające 26 stopni Celsjusza, odnotowano w Szczecinie oraz we Wrocławiu. W Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują na 24 stopnie. Warszawa i Gdańsk mogą liczyć na temperaturę około 22 do 23 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Suwałki, gdzie występuje lekki deszcz przy 22 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1028 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

16, tak więc niektórzy będą już kończyć pracę, inni myślami to już w ogóle wyszli z pracy, a my postaramy się wam towarzyszyć w tych powrotach. Zapraszam serdecznie.

kończysz pracę, ale zostajesz z nami. Sprawdź nasze wieczorne zestawienia na socjalach. Idealne do odpoczynku po ciężkim dniu. Słuchasz Moje Radio 24.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 w okolicach węzła Iłowa prace przy naprawie nawierzchni powodują zwężenie jezdni i podłużny uskok, co może skutkować zatorami. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku Barcza Kajetanów trwają prace oczyszczania korytek ściekowych. Na drodze krajowej DK10 w okolicach przejścia granicznego Lubieszyn Linken mogą występować zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

No, plan na dziś to był ambitny, prawda? No właśnie, był. A teraz jest jakoś połowa dnia i jakoś to wszystko się pomału rozmywa. Spokojnie, my przynajmniej trzymamy poziom.

Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Reklama.
1: Premier Donald Tusk nie wykluczył, że Marcin Romanowski może być przykładem zdrady narodowej oraz współpracy z wrogami Polski. Sformułowania te padły w komentarzu do doniesień o możliwym przebywaniu polityka w prorosyjskim Naddniestrzu. Polska współpracuje obecnie z władzami Mołdawii w celu zweryfikowania tych informacji, a polska policja wystąpiła już o pomoc w ściganiu mężczyzny. Pełnomocnik Marcina Romanowskiego zapowiedział wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania oraz potwierdził złożenie przez polityka pisma o wydanie listu żelaznego. W wiadomościach zagranicznych informujemy, że amerykańscy żołnierze ponieśli porażkę podczas ćwiczeń Combined Resolve przeciwko ukraińskim siłom, które skutecznie wykorzystały drony do eliminacji celu. Wyniki manewrów wskazują na trudności armii Stanów Zjednoczonych w adaptacji do nowoczesnej wojny z użyciem bezzałogowców mimo inwestycji w tę technologię. Ukraińscy żołnierze wcześniej odnotowywali sukcesy w podobnych ćwiczeniach z innymi krajami NATO, a podczas ostatnich manewrów część z nich udzielała wskazówek Amerykanom. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski doświadcza obecnie suchej, a ciepłej aury. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Szczecinie, Wrocławiu oraz Gorzu, odnotowano 26 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju termometry w Poznaniu wskazują 25 stopni, natomiast w Warszawie jest nieco chłodniej, 21 stopień. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi 24 stopnie Celsjusza. Wyjątkiem od suchej pogody są Suwałki, gdzie występuje lekki deszcz przy temperaturze 22 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1028 hektopaskali.

Jeszcze jeden mail, jeszcze jedno zadanie i już kończę. Znasz to? No my też doskonale to znamy. Dlatego dorzucimy ci coś, co przynajmniej brzmi lepiej niż twoja lista dzisiejszych obowiązków. Zostań z mojej radą.

Czas na radiowy raportyk drogowy. Na drodze ekspresowej S6 na odcinku Szemud, Gdynia Wielki Kak, mogą wystąpić zwężenia jezdni na krótkich odcinkach w kierunku Gdyni i Szczecina z powodu napraw gwarancyjnych. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Krzyżowa a węzłem Bolesławiec, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę w kierunku Jędrzychowic ze względu na wybrzuszenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

No, krótka przerwa od coli, wpadnij na nasze social media. Mała dawka humoru i dobrej muzyki czeka na Ciebie na Facebooku i TikToku mojego Radia 24.

Zatrzymaj się na chwilę, serio. Nie skroluj, nie przełączaj, posłuchaj jednego kawałka do końca. Zobaczysz, że robi to różnicę. Małą, ale realną.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W fabryce amunicji w miejscowości Colleferro, znajdującej się niedaleko Rzymu, doszło do pożaru oraz silnej eksplozji. Służby ratunkowe pracują na miejscu zdarzenia, choć duża intensywność ognia utrudnia akcję gaśniczą. Według wstępnych doniesień przyczyna wybuchu była awaria maszyny służącej do prasowania prochu. Na szczęście nie odnotowano żadnych osób rannych ani zaginionych. W porcie w Rotterdamie doszło do wybuchu podczas prac konserwacyjnych przy rurociągach w obiekcie Gunvor Energy. W wyniku zdarzenia jedna osoba straciła życie, a kilka zostało rannych. Na miejscu interweniują służby ratunkowe oraz śmigłowiec. Tego samego dnia w porcie odnotowano również inne problemy techniczne, awarię zasilania w części botlek oraz pożar w stacji wysokiego napięcia w rejonie Maasvlakte. To były najważniejsze informacje.
2: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski cieszy się obecnie suchą aurą i słabym wiatrem. Na północy i zachodzie odnotowano temperatury między 24 a 27 stopniami Celsjusza, przy czym najcieplej jest w Szczecinie. W centralnej części kraju oraz na południu termometry wskazują wartości od 24 do 26 stopni. Wyjątek stanowi północny wschód. W Suwałkach występuje lekki deszcz przy temperaturze 22 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1027 hektarów.

0: moje, Radio 24.
1: Jak tam, coraz bliżej domu, czy jeszcze stoimy w korku? Jest po szóstej, więc no, może być różnie, w zależności od miejscowości. Niech gra moje Radio 24 i koi skołatane nerwy.

Technologia zmienia się szybciej niż pogoda. Nowe aplikacje, nowe funkcje, nowe wszystko, a jedna rzecz się nie zmienia. Dobra muzyka dalej działa. Nieważne, czy leci z radia, telefonu, czy starego głośnika. Jeśli wpada w ucho, to robi klimat. I my w moje Radio 24 ten klimat właśnie dla Ciebie gotujemy.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Katowic, jadąc w kierunku Wrocławia, trwają roboty przy wymianie nawierzchni na obiekcie mostowym. Zajęty jest prawy pas ruchu. Na drodze ekspresowej S5 na odcinku między MOP Morzęcino a węzłem Krościna prowadzone są prace przy budowie zabezpieczeń przeciwhałasowych. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa zamknięty jest MOP Kruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Nie musisz wcale być idealny. Nie musisz mieć planu na wszystko. Wystarczy, że jesteś, a reszta jakoś się ułoży. A my w międzyczasie coś dobrego zagramy. To jest moje Radio 24.

Od 12 do 13 każdego dnia w moje Radio 24 możesz usłyszeć tylko i wyłącznie największe polskie hity. Włącz koniecznie, posłuchaj i zostań z nami.

0: Panie prezesie, jakiś zespół do pana. Jaki?
1: Kombi.
0: Jakiś kombi? Proszę.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Lotnisko w Katanii pozostanie zamknięte co najmniej do piątkowego poranka z powodu wzmożonej aktywności wulkanu Etna. Sytuacja ta spowodowała utrudnienia dla około 100 tysięcy pasażerów oraz dotknęła ponad 700 lotów na lotnisku Catania-Fontana Rossa. Prezydent Karol Nawrocki mianował 21 oficerów na stopnie generalskie i admiralskie. Nominacje zostaną wręczone w sobotę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego na warszawskiej Wisłostradzie. Awans na drugi stopień generalski, czyli stopień generała dywizji, otrzymało 6 generałów brygady. Wiceadmirałem będącym odpowiednikiem stopnia generała dywizji w marynarce wojennej został jeden kontradmirał. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju cieszy się suchą aurą. W Szczecinie, Wrocławiu i Gorzowie odnotowano 26 stopni Celsjusza. Warszawa oraz Gdańsk mają 22 stopnie, natomiast w Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują 24 stopnie. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie przy temperaturze 20 stopni występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi obecnie 1027 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

0: Była 7 po południu, zatem czas odpalić naszą latającą maszynę i zabrać Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami, wioseczkami oraz całkiem dużymi, no prawie już metropoliami. Zapraszam.
1: Może już całkiem

0: Lecimy.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza. Tutaj równina zaczyna falować, a na horyzoncie pojawiają się lasy i wzgórza Garbu Gielniowskiego. Z lotu ptaka widzimy mozaikę pól, która nagle ustępuje zwartej zabudowie miasteczka o niezwykłym rodowodzie. Przed nami Przysucha, miejsce, w którym przez wieki spotykały się trzy narody i trzy religie. Zniżamy lot nad centrum. Nad miastem góruje klasycystyczny kościół świętego Jana Nepomucena. Kilka ulic dalej wznoszą się mury dawnej synagogi, jednej z największych w regionie. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak te dwa światy przez lata współistniały obok siebie. Handel, rzemiosło i codzienne życie splatały się tu w jeden rytm. Kierujemy obiektyw w stronę Dworu Dębińskich. To tutaj urodził się Oskar Kolberg, człowiek, który zapisał kulturę ludową Polski. W cieniu starych drzew parku wciąż można poczuć atmosferę epoki romantyzmu. Jakby nad alejkami unosiły się dźwięki mazurków i oberków. Przysucha to jednak także woda i lasy. Lecimy wzdłuż rzeki Radomki, która prowadzi nas do zalewów Toporni. Błękitna tafla wody otoczona sosnowymi lasami to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku w regionie. Zniżamy lot nad rynek. W dni targowe miasto przypomina o swoim handlowym rodowodzie. Gwar, kolory i spotkania mieszkańców tworzą żywy obraz Przysuchy. To miasto dialogu między historią wielu kultur a spokojem świętokrzyskich lasów. Mazowsze w swojej najbardziej wielowymiarowej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na wschodni kraniec regionu, tam gdzie Mazowsze przegląda się w szerokim lustrze królowej polskich rzek. Z góry widać wyraźnie, jak Wisła, niczym potężna błękitna wstęga, rzeźbi tutaj krajobraz. Oddziela wysokie, wapienne skarpy od piaszczystych łach. To właśnie tutaj, na styku wody i lądu, drzemie Solec nad Wisłą. Miasteczko, które kiedyś tętniło życiem wielkiego portu, a dziś zachwyca ciszą. Przed nami panorama, która zapiera dech. Nad miastem górują ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. Z lotu ptaka, baszty i fragmenty murów wyglądają jak geometryczne rysy na zielonym wzgórzu, świadectwo dawnej potęgi, która strzegła wiślanego handlu. Schodzimy niżej nad ciche uliczki układające się w niemal niezmieniony od stuleci plan. W sercu miasteczka stoi gotycki kościół farny w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Jego jasne mury kontrastują z błękitem nieba. Tuż obok dawny klasztor reformatów. Ukryty za murami sprawia wrażenie miejsca, w którym czas zatrzymał się w XVII wieku. Kierujemy obiektyw w stronę Wisły. To ona jest sercem Solca. Lecąc nisko nad wodą, mijamy piaszczyste wyspy i dzikie zarośla, dom rzadkich ptaków. Dziś to miejsce odpoczynku dla wędkarzy i nielicznych turystów szukających ciszy. Solec nad Wisłą nie musi krzyczeć, by zachwycać. On po prostu trwa, dumny ze swojej historii i piękna natury. To miejsce spotkania dwóch światów, surowych wapiennych skał i zamkowych ruin oraz miękkiego, wiślanego piasku i spokojnych sadów. Mazowsze w swojej najbardziej szlachetnej i spokojnej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: dobrze, w 2 minuty.
1: Zmieniamy kierunek i lecimy tam, gdzie piaszczyste wydmy spotykają się z gęstym, żywicznym oddechem lasu. Przed nami Garbatka Letnisko, miejscowość, która już samą nazwą obiecuje wytchnienie. Z lotu ptaka Garbatka nie przypomina typowej osady. To raczej ogromny park, w który ktoś z niezwykłą precyzją wkomponował architekturę. Między wiekowymi sosnami dostrzegamy drewniane wille z werandami i stromymi dachami. To pamiątka po czasach międzywojennych, kiedy mieszkańcy Radomia i Warszawy przyjeżdżali tu odpocząć od miejskiego zgiełku. Sercem tej zielonej enklawy jest Polanka, rozległy teren rekreacyjny. Z góry wygląda jak naturalny amfiteatr. Ścieżki wiją się między drzewami, prowadząc ku wodzie i dalej w stronę rezerwatu Brzeźniczka. Garbatka zawdzięcza swój rozwój także kolei. To właśnie linia kolejowa przywiozła tu pierwszych letników, którzy odkrywali wyjątkowy mikroklimat tej puszczańskiej osady. Dziś Garbatka Letnisko pozostaje miejscem, gdzie czas płynie wolniej. Odmierzany szumem iglastych koron i zapachem żywicy unoszącym się nad lasem. To mazowiecka oaza, w której letnisko nie jest tylko nazwą, ale prawdziwym stanem ducha.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady i pola. Krajobraz nagle się otwiera. Przed nami jedna z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce. Nowe Miasto nad Pilicą. Miejscowość, która od stuleci przegląda się w nurcie rzeki. Łączy w sobie klimat letniska, powagę sakrum i ślady militarnej historii. Choć nazwa sugeruje coś nowego, korzenie sięgają XIV wieku. A ducha tego miejsca nie złamała żadna zawierucha. Z góry Nowe Miasto wygląda jak uporządkowana mozaika. Dominują czerwone dachy zespołu klasztornego kapucynów. To miejsce wyjątkowe, związane z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, który właśnie stąd, w ukryciu, odbudowywał życie zakonne w trudnych czasach zaborów. Obok zielone serce miasta, zabytkowy park i klasycystyczny pałac. Ale Nowe Miasto ma też drugą twarz, której jednak nie możemy wam pokazać i to nie bez powodu. Tuż obok historycznego centrum rozciąga się ogromna przestrzeń dawnego lotniska wojskowego. Betonowa wstęga, z której kiedyś startowały myśliwce, był pomysł, żeby zrobić tu miasteczko filmowe. Miało być jak Hollywood pod Radomiem. No i jak to u nas, wyszło jak wyszło. Industrialny kontrast dla spokojnej Doliny Pilicy. I właśnie w tym kontraście tkwi jego siła. Nowe Miasto to balans między naturą a infrastrukturą, między ciszą rzeki a historią zapisaną w murach, między duchowością a energią ludzi, którzy przyjeżdżają tu odpocząć. To miejsce, które nie ogląda się za siebie, ale też niczego nie zapomina.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy radomskie równiny i wjeżdżamy w krainę, gdzie historia splata się z legendą, a szum drzew miesza się ze spokojnym rytmem Radomki. Przed nami Wieniawa. Wieniawa, miejscowość, której nazwa dumnie nawiązuje do jednego z najstarszych i najpotężniejszych polskich herbów. Głowy żubra z pierścieniem w nozdrzach. To tutaj, na styku historycznych ziem sandomierskiej i opoczyńskiej, rodził się etos rycerski. Ród Wieniawitów przez wieki budował znaczenie tego regionu. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Wieniawa skupia się wokół swojego serca, duchowego i architektonicznego zarazem. To kościół świętej Katarzyny, renesansowo-barokowa świątynia z XVI wieku, ufundowana przez Hieronima Strzembosza. Do dziś dominuje nad okolicą. Jej sylwetka to cichy świadek czasów, gdy Wieniawa była miastem, gdy tętniła handlem i życiem. I choć dziś formalnie nim nie jest, układ przestrzenny wciąż zdradza miejskie ambicje, z rynkiem w centrum, który pamięta więcej niż niejeden kronikarz. Ale współczesna Wieniawa to nie tylko historia. To gmina żyjąca w rytmie natury i rolnictwa, część zagłębia paprykowego i sadowniczego. Z lotu ptaka widać mozaikę sadów i upraw pod osłonami, połyskujących w słońcu jak tafle wody. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z przedsiębiorczością, od aktywnych kół gospodyń wiejskich po nowoczesne inwestycje. Wieniawa to przystanek dla tych, którzy szukają autentyczności, spokoju i Mazowsza, które pomimo upływu czasu wciąż żyje pełną piersią.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Lotnisko w Katanii pozostanie zamknięte co najmniej do piątkowego poranka z powodu wzmożonej aktywności wulkanu Etna. Sytuacja ta spowodowała utrudnienia dla około 100 tysięcy pasażerów oraz dotknęła ponad 700 lotów na lotnisku Catania-Fontana Rossa. Prezydent Karol Nawrocki mianował 21 oficerów na stopnie generalskie i admiralskie. Nominacje zostaną wręczone w sobotę podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego na warszawskiej Wisłostradzie. Awans na drugi stopień generalski, czyli stopień generała dywizji, otrzymało 6 generałów brygady. Wiceadmirałem będącym odpowiednikiem stopnia generała dywizji w marynarce wojennej został jeden kontradmirał. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości kraju panują suche warunki przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Na północy i zachodzie, w Szczecinie oraz Gorzowie, odnotowano 25 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują między 21 a 24 stopniami. Południowe regiony, w tym Wrocław i Rzeszów, mogą liczyć na temperatury sięgające 26 stopni. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie występuje lekki deszcz przy 20 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1027 hektopaskali.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wracamy na wschód. Krajobraz łagodnie faluje, by po chwili uspokoić się w szerokich polach i otwartych horyzontach. Przed nami Stara Błotnica. Miejscowość, która od wieków pełni rolę duchowego serca ziemi radomskiej. Nazwa może sugerować coś skromnego, echo dawnych, podmokłych terenów, ale to tylko pozory. Bo dziś to miejsce ma siłę, której mogłyby pozazdrościć znacznie większe ośrodki. Z lotu ptaka wszystko układa się wokół jednego punktu. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, monumentalna, barokowa świątynia ojców Paulinów, dominuje nad okolicą niczym latarnia na spokojnym morzu pól. To tutaj od wieków przyciąga wiernych cudowny obraz Pani Błotnickiej. I to tutaj zbiegają się drogi, dosłownie i symbolicznie. Ale Stara Błotnica to nie tylko sakrum. To także nowoczesna gmina, która potrafiła połączyć tradycję z codziennością. Widać to w zadbanych gospodarstwach, w infrastrukturze, w organizacji życia lokalnej społeczności. Tu wszystko ma swój rytm. Od pusty, które wypełniają ulice ludźmi, i zwykłe dni, które płyną spokojnie, zgodnie z porami roku. Z góry widać jedno wyraźnie. To miejsce trwania, spokoju i pewnej ciągłości, której teraz coraz trudniej szukać gdzie indziej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Gdyni.
1: Pora na miejsce, gdzie królewska historia spotyka się z nowoczesną energetyką. Przed nami Kozienice, miasto od wieków związane z Puszczą i Wisłą. Z lotu ptaka uwagę przyciąga zespół pałacowo-parkowy. To właśnie tutaj, w cieniu wiekowych drzew Puszczy Kozienickiej, odpoczywali polscy królowie. W tutejszym dworku na świat przyszedł Zygmunt Stary, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczpospolitej. Geometryczne aleje parku i klasycystyczna bryła pałacu przypominają o dawnej rezydencji królewskiej i tradycjach hodowli koni. Jednak Kozienice to również miasto nowoczesnej energii. Na północ od miasta znajduje się jedna z największych elektrowni w Europie, potężny kompleks energetyczny, który zasila znaczną część kraju. A między historią i przemysłem jest jeszcze przestrzeń odpoczynku. Z góry widzimy Jezioro Kozienickie, błękitną taflę wciśniętą pomiędzy zabudowę miasta a ścianę puszczy. To jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Kozienice to miasto, które potrafi połączyć królewską historię z nowoczesnością. Miejsce, gdzie tradycja spotyka się z energią.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: minut. Lecimy na południowe obrzeża regionu, tam gdzie Mazowsze opiera się o pierwsze wzniesienia Wyżyny Kieleckiej. Z góry widać wyraźnie, jak krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a ziemia zaczyna odkrywać swoje najcenniejsze skarby – pokłady słynnego Piaskowca. Przed nami Szydłowiec, miasto wykute w kamieniu, które swoją elegancją mogłoby konkurować z niejedną europejską stolicą. Zniżamy lot nad samo serce miasta, widok jest spektakularny. Pośrodku fosy na sztucznej wyspie pyszni się zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Z góry jego renesansowa bryła z białymi attykami wygląda jak drogocenny klejnot osadzony w szmaragdowej wodzie. To tutaj renesans spotkał się z wodą, tworząc jedną z najpiękniejszych rezydencji w tej części kraju. Widzimy arkadowy dziedziniec, po którym niegdyś stąpały najważniejsze rody Rzeczpospolitej. Przenosimy się nad Rynek Wielki. To jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych w Polsce. Centralny punkt zajmuje późnorenesansowy ratusz, smukły, jasny, z dumną wieżą, która od stuleci wyznacza rytm życia mieszkańców. Z lotu ptaka bruk rynkowy wygląda jak precyzyjny rysunek techniczny, a otaczające go kamienice dopełniają obrazu idealnego miasta. Miasta, które wyrosło z pasji do piękna i solidności kamienia. Lecimy w stronę Fary, z góry dostrzegamy kunszt dawnych murarzy, dach pokryty lśniącą dachówką i strzeliste okna. Tuż obok w krajobraz wpisuje się Kirkut, jedna z największych w Polsce nekropolii żydowskich. Tysiące macew z szydłowieckiego Piaskowca ustawionych w równych rzędach tworzą z góry poruszający, geometryczny las pamięci. Las, w którym każda stella to inna opowieść o dawnych sąsiadach. Kierujemy się ku obrzeżom, nad dawne kamieniołomy. To stąd pochodzi materiał, z którego zbudowano pół Warszawy i kawałek Krakowa. Z góry wyrobiska wyglądają jak gigantyczne schody wykute w ziemi. To tutaj natura oddała człowiekowi to, co miała najtwardszego, a rzemieślnicy zamienili surową skałę w dzieła sztuki. Zamykamy lot szeroką panoramą nad zalewem w Szydłowcu. Błękit wody, biel Piaskowca i zieleń okolicznych lasów tworzą kompozycję pełną spokoju. Miasto żyje dziś w harmonii ze swoją historią, zapraszając każdego, by zatrzymał się choć na chwilę w cieniu zamkowych murów. Szydłowiec to miejsce szlachetne. Z jednej strony lekkość renesansowych attyk i zamkowej wyspy, z drugiej surowa potęga Piaskowca i powaga dawnych nekropolii. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i kamiennej odsłonie.
1: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zmieniamy kurs i wlatujemy prosto w serce paprykowego zagłębia. Z góry potworów wygląda niemal nierealnie, jakby ziemię przykrył wielki, biały całun falujący w rytm wiatru. To dziesiątki, setki, tysiące tuneli foliowych, pod którymi dojrzewa owoc będący dumą całego regionu. Z wysokości widać potęgę tutejszego rolnictwa. To niezwykłe pola, lecz precyzyjna, niemal przemysłowa architektura natury wspomaganej ludzką ręką. Równe rzędy srebrzystych konstrukcji przypominają gigantyczne pola, pod którymi pulsuje intensywna czerwień i żółć najsłynniejszej papryki w Polsce. Schodzimy niżej nad centrum miejscowości. Potworów, choć kojarzony z nowoczesną uprawą, dumnie nosi ślady swojej dawnej świetności. Przelatujemy nad neobarokowym kościołem pod wezwaniem świętej Doroty. Jasne mury i rytm wież wyraźnie odcinają się od rolniczego krajobrazu, tworząc wyspę spokoju w niezwykle pracowitym miejscu. To tutaj co roku dziękuję się za plony, które rozsławiły tę ziemię daleko poza granice Mazowsza. Kierujemy się nad Park Podworski. Starodrzew pamięta czasy, gdy Potworów był gniazdem rodowym potworowskich herbu Dębno. Na obrzeżach wije się wiązownica, wąska, lecz ważna struga, zasilająca ogrody i uprawy. Z góry widać wyraźnie, jak natura i technologia żyją tu w ścisłej symbiozie, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów w kraju. Potworów to miejsce, które nie boi się wyzwań. Z jednej strony morze srebra i smak znany w całej Polsce, z drugiej duma z tradycji i spokój dawnych rezydencji. Mazowsze barwne, odważne i ostre jak najlepsza papryka.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kilkanaście kilometrów na południe od Grójca, pośród morza jabłoniowych sadów, wyłania się miejsce, gdzie historia wielkich rodów splata się z nowoczesnym rolnictwem. Pod nami Belsk Duży, miejscowość, która z lotu ptaka wygląda jak spokojna enklawa położona w samym sercu największego sadu Europy. Już z wysokości uwagę przyciąga geometryczny porządek krajobrazu. To nie tylko

0: jedna z najważniejszych postaci polskiej historii początku XX wieku. Nieopodal wzrok przyciąga zieleń, w której skrywa się jedna z najpiękniejszych rezydencji regionu. Między koronami drzew majaczą dachy pałaców małej wsi. Z lotu ptaka widać skalę całego założenia. Symetryczne ogrody francuskie przypominają misterną zieloną koronę rozłożoną na ziemi. Nic dziwnego, że miejsce to bywa nazywane mazowieckim Wersalem. Belsk Duży to jednak nie tylko historia. Z góry widać także nowoczesne oblicze sadownictwa, hale, chłodnie i sortownie, które pokazują, jak wielopokoleniowa tradycja przekształciła się w nowoczesną gospodarkę. Wokół miejscowości rozciągają się również cenne przyrodnicze obszary z rezerwatem Modrzewina na czele. Z lotu ptaka te wyspy dzikiej natury przypominają o pierwotnym charakterze tej ziemi. Belsk Duży to miejsce niezwykłej harmonii. Z jednej strony arystokratyczna przeszłość i zabytkowe parki, z drugiej pracowitość ludzi, którzy z tej ziemi uczynili prawdziwy, owocowy raj.
1: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Moje Radio 24.
1: Po 20 na naszej antenie to czas na historię jednej piosenki w wielu odsłonach. Posłuchaj koniecznie.

0: Historia jednej piosenki.
1: Ich troje to zjawisko o statucie narodowego guilty pleasure. Nikt nie słuchał, a każdy znał. I w 2001 roku, gdy na albumie Ad 4 pojawiło się Wypijmy za to, Polska powiedziała: dobra, trudno, śpiewamy. Autorem piosenki nie był Wiśniewski, a Peter Plate, połowa niemieckiego duetu Rosenstolz, lubianego i szanowanego w Berlinie na długo przed tym, zanim wymyśliliśmy fryzurę Wiśniewskiego w kolorze dokładnie nie wiadomo co to jest, ale świeci. Tekst Wiśni, szczery, nieowijany, bez filtra. Krytycy wieszali psy za promowanie hedonizmu, papierosa tuż po i szampana tuż przed. Ale fani wiedzieli swoje. Ten numer był prawdziwy w czasach, gdy MTV, Bravo i telefonia Idea robiły z dorastania roller coaster w 8 bitach. A nie była to piosenka o stylu życia, to był styl przeżywania życia, kiedy pierwszy SMS kocham, zapisany w Nokii 3030, miał rangę przysięgi małżeńskiej, a strzałka do Ani czy Piotrusia była romantycznym akcentem najwyższej próby. A więc zamknij oczy, jesteś znowu na trzepaku, trochę za wcześnie po piwie, trochę za poważnie w emocjach. W moje Radio 24 ich troje, wypijmy za to.

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 1993. Zespół Hej wydaje debiutancką płytę Fire, a Polska zakochuje się w głosie młodziutkiej Katarzyny Nosowskiej. Ale ten utwór miał drugie, potężniejsze życie. 4 lata później, w 1997 roku, gdy wielka woda zalewała polskie miasta, ta piosenka stała się czymś więcej niż tylko radiowym hitem. Stała się modlitwą o solidarność. Moja i Twoja nadzieja, wersja z Przyjaciółmi, to absolutny kanon. Obok Nosowskiej stanęli giganci polskiej sceny. Różne głosy, różne światy, ale jeden wspólny cel – pomoc ofiarom powodzi tysiąclecia. To piosenka o tym, że nawet gdy nic nie widać za zakrętem, drugi człowiek jest jedynym ratunkiem. Tekst Piotra Banacha nie starzeje się nigdy, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu trzeba podać rękę. Dla wielu z nas to wspomnienie chwil, gdy potrafiliśmy być jednością, bez podziałów, nad piachem układanym w worki i przy dźwiękach płynących z tranzystorowych odbiorników. Dziś, słuchając tego utworu, nie myślimy tylko o wielkiej wodzie. Myślimy o tym, że nadzieja to jedyna rzecz, której nie da się odebrać, dopóki mamy siebie nawzajem. W moje Radio 24, hej i przyjaciele, dla tych, którzy wiedzą, że po każdej nocy przychodzi dzień, moja i Twoja nadzieja.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są piosenki o trunkach, a są piosenki o człowieku, który próbował w nich utopić własne demony. Whisky, napisane przez Ryszarda Riddla i skomponowane przez Adama Otrębę, to niby historia fikcyjnego Billego, imprezowego rozbitka marzącego o ucieczce z życia na kacu. Tyle, że każdy, kto choć raz wsłuchał się w Riddla naprawdę, zrozumiał. Billy to nie postać, Billy to lustro. Riddle nigdy nie udawał, że prowadzi wojnę z czymś mniejszym niż całe piekło uzależnienia. Dlatego Whisky nie jest piosenką o piciu. Jest o tęsknocie za normalnością, której bohater nigdy nie mógł dosięgnąć. O marzeniu, że kiedyś uda się założyć rodzinę, być jak wszyscy i odłożyć gitarę i przyzwyczajenie do bycia outsiderem. W wersjach granych przy ognisku refren stawał się żartem, ale dla tych, którzy znali Riddla bliżej, był modlitwą. Smutną, prawdziwą i nie do podrobienia. Tak, będzie gitara, będą komary, będą fałsze i próby trafienia w tonację. A za każdą z nich stoi chłopak, który tylko chciał być kochany trochę bardziej niż jego własne słabości. W Moje Radio 24 Whisky Jam.

0: tu Wychymelia Dziga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Tym razem Baby Bird i utwór You're Gorgeous, wydany 30 września 1996 roku jako singiel z albumu Ugly Beautiful. Autor tekstu i wokalista Steven Jones od razu zaznacza, to nie jest typowa piosenka o miłości. Napisał ją z perspektywy modelki wykorzystywanej przez fotografa. Muzyka brzmi słodko, wręcz radiowo, ale tekst niesie ze sobą cięższy ładunek. Frustrację, uprzedmiotowienie i kontrast między idealnym wizerunkiem, a tym, co dzieje się za kulisami. Kiedy słyszysz wersy typu Legs Pulled Apart albo Eyes Wrapped on Your Chest, nie chodzi tu o scenę romantyczną, tylko o sytuację, w której człowiek staje się obiektem, ładnym zdjęciem, pozbawionym własnej godności. Ta piosenka mówi właściwie jedno. Nie jesteś tu dlatego, że jesteś kimś, jesteś tu dlatego, bo wyglądasz. I zrozumienie, że to wcale nie jest komplement, potrafi zaboleć.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
2: Z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył na mnie

bez włosów na plecach. Wąsów jak matka, nie takiej ci trzeba. Modelka z kontraktem, twarz znana z okładek. Twojego stylu Elwoga. A ty się spotykasz z tą, bój się Boga. Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogo, tanio kupować. Zrób biznes życia, będziesz bogaty. To wszystko rady.

Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

Ваше слово łatwo mnie nie zranią. Mówisz, kocham inną i odejdę za nią. Choć oczy mam suche, a usta gorące. Wiem, bajka skończona.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

Wywołuj głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: moje. Radio 24.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się.
2: Przyda się.
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.